Pryszczyny jawoczy. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym.